0: Metro DJ. Neo Asian.
1: Boy Akon.
2: Yeah.
0: And Conan Gray, Pussycat Dolls, Izzo, Pitbull.
3: 3, 2, 1.
1: Welcome to the show.
4: Jo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn. Vždycky hot?
4: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
0: Hej.
4: Fajn.
0: Sleduj nás na TikToku.
4: Hledej Fajn.
0: Fajn.
4: Vždycky hot.

Station. Fajn Radio. Fajn Radio. Sleduj nás na Instagramu. Jsme tam jako Fajn Radio.